0: Тякрано, мічно по напушестчих, добре ранє.
1: Сербський розвоз. Повістче. Студіо Катка Пепелець.
2: Добре ранє. Na zjazkovym finalu Modzina trenuje za Olympiu w Berlinie je volejbólowe mužstwo Wokleczenskeje wyższeje szule, što na te miestno wobsadziło. Po trzech porażkach w mjezykole raje się serbski team wczera wo doskonczne zamestnienia. Tam przesadzichu so wczera przeczwo mužstwu z Boronsko-Pfalce. W rewo cinate miestno so Wokleczenio mužstwu ze Saksko-Anhaltskeje snadnie z 1-2 po sadzbach podliżeli. Schulario w Berlinie podpirało je 10 starszych. Tyś zapuswancza Sakskoho krajnoho sejma Elin Jenschitz je sportowcu pod nawodom wučerju Stefana Wienka a Krzeszczana Bejmaka pohoniowała. Wokleczenio su Saksku we volejbólu starobnej klasy U18 z jaskowym finalu zastupowali. Kminska rada Bušicach je včera wobzamknęła, zo njebudzo ležunosć niedyšeje vetroskeje šamotunje hižo kupić. Z tym je wona swój rozsud ze spočatka apríla zaso sčazała. Přičina je, zo je možny investor wodskočil. Po jeho predstavach mieše so miestrujim tež niedyša železniska čarami s vetrovom a strožu znova natvarić. Dopak by po słuchach viesnanosti stanja ryčeria niedže 5,3 miliónov euro pvačilo. Z tym je přichod ležonosće šamotunje zaso nejasne. Žanich druhich kutnych zajmcov praj viesnanosta dukvilu nie. Zamierowy zwiazk Łužiska Jezorina Sakska chce dalszą pasażerską wódź nowym zwiazku jezoru na mierzyk Braniborski zasadzić. Wona ma podobnie wulka być, kajż hižo znata Santa Barbara, kotraż hižo na złokomorowskim jezoru jezdzi, ale trochu nisza, żeby so przez tunle w Kuszynskim kanalu a do smiera na Rheinski jezor dostała. Nowa wódź zmieje miestno za niedzie 100 do 120 hostzi. Hornistwowy zaniera LMBV je ważny projekt za zastaranie z wodu we Łužicy niemale zakończył. Tyle dny je zawod Mostaj nad Małej Szprewiu pola Nowej Sy w gminie Szprewiny Do k zjawnemu wużywaniu przepodał. Z tym je wód Fariki po dołości dobrych 5 kilometrów niemale dokończyny, zdzieli czera LMBV. Małą Szprewiu suminene w 8 lat rozszerili, zomuli wiatce wody wotwodzić. Mała Szprewia dodała wodu do zbiorniku pola Váza, kotrež miestrujem zastaranie z wodu w Butach a Berlinie sobu zaručuje. Celkone kuszty za wód Fariki wučinia niedže 5,5 milionu euro. Viacere łužiske gmeny nimaja so nowy w strategii w milinarniach zjazkowo knieżostwa dosć wopkiczbłane. Tohodla su so wjesnanosća w zromadnym liście na zjazkowo hospodarsku ministerku Katarinu Reichowu w obročili a kritizuja, zo so regione na juho-zapadze niemskie preferuja. Za łužiske komuny, kiž su od kunca wudobywania wula silne potrichene, pak je to wopačny signál. Komuny žadaja se tuž ferne wopkiczbłanie regionu při zasedlenju nowych milinarniu a zamierne połapki za strukturnie słabe regiony. Dživač mili zamoviči při tym tež na stabilne syče na severovúkoče republiky. To bych u naše povestče, kotrež namakače tež na naši internetovi stronje a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Pomročené a suché dži nás dženca očakuje při 12 do 15 stopeniach. Tež júce a nedželu zmejeme raz viace slunca, raz viace močelu. Kapač má sa jenož malo.
3: Na drohách so ničo nehačí, dobrú jezbu do džencnišieho piatka. Kýba máte za nás ďalšie informácie, potom zazvonče do budúšine 0591 7400 alebo napísajte nám info přes chat.
1: Serbský rozvoz.
3: Zemný náličok TS. Býva Veronika Smolíc. Pečmičinu po napušestčich.

0: Dwie minuty po cybielki na szeście. Za nawoknu dzieci a modostni rozumnie ze smiediemi a szmuratkom obkadzec cyny z gierem nozy przyja ekspercza praja, zo je lepiej dzieci a modostnych przy tym przewodzić, miesto jenoś kontrolować albo zakazować. Ale jak to le zmistrować, proszę ja so cyle woprawnienie mnozy tyś starszy. Dobra powieść je, zo mamy pomocne sredki, kotryż chodza so do siedmego dnia zatwarić, a to tyś jeli starsi pełnie działają ludzie, maciła kotry na to masz przykład na przykład.
1: Haj, jenoż 5 do 10 mniejszy siedny trzeba czy na przykład za program Fraj. Je to app za dzieci 11 do 15 lat, a i starszych. Każdy z nich instaluje sej app na szmuratko. Potom startuje zromadne 21 dniu trajacu challenge. To jakaś mała ra. Starsi a dzieci dostanu przez video albo tekst pokiwy za wiedomy wopkac mediami a nadawki, z kotrymiż może dybki zbierać.
0: A jedna tema aplikacje Fraj je na przykład, jak spoznajesz wotwisność od interneta, a jak so przed tym szkitasz. Szczera su poprawą przyczyny, zoscywa wopak z mediami wopka dżamy lidia.
1: Tu menuja wuwiwaria programa Fraj mestrujem pobrachowacu strukturu w swobodnym czasu, albo pobrachować regule, albo za sobie swójbie mało za sobą ryczy.
0: No ja nie, to wujkę praszę, nie, jak możesz to le zmienić?
1: Tu namietuja wulety albo rajne wieczo planować. Albo za sobie starsi a dzieci na przykład raz zromadnie wobladaja. Z kim się dzieci poprom na szmuratku pisa? Przez zabawiacy natwór programa Fraj je tole woprocze luszo, a akceptanca dzisza je wecza. Hacztyż jednore tak, z tutym wodpoladom wokoruszka przyjdziesz.
0: Czekuj so za informację, wodkaz na damotną app Fraj namakacze na naszej internetowej stronie, a też w naszej app MDR Serbia. Czesacz mięczy no do 6 Czechii, że je.

0: Wieder, wieder most, a wunamakanki.
1: Przeco zaso twierdza ludzio też pola nasa zosu wosypicy jednoradzieca za korość, za kotruż nie jest szczepienie trybne. Što drewonik aktualnej sytuacji Bangladeszu praja? Azijski kraj dożywia mienujcy runie wosypicowu epidemiju. Spoczat tydzienia je tam na jejniczkim dniu sydnacze dzieci na korość zemrywo. Cyłkunie je wocrecz mierca miestem jaca a cista ludzi, przeważnie małe dzieci na wosypice zemrywo, a niemale pousta tysac osobu je so inficirowało. Wo wiele w jace hać w cywych zajszłych 25 letach niemskiej. Bangladeszu bydli na niešto jace hač cečinje płoniny nimskeje, jace hač 170 milionu ludzi. Mnozy z nich nesu dosahaci mire z jedžu, wutkami a vitaminami zastarani, štož korosčam polekuje. Zopak wosypice tam runie netko tak jara zakadzeja, zaleži po mieneniu fachocu a fachoču na tym, zostej so uspešnej šczepenske programaj przetornywoj. Leta dołu szczepeše kraj z pomocą dziečacej organizacji UNICEF po całym kraju Češenki a małe dzieci dvojce przeciło wosypicam. Nimo to miachu tam každe 4 leta přidatnu szczepenskú kampaniu, zobychu dzieci szczepili, kotrež do toho docpili nesu. Tola 2024 nemiery a protesty kraj z Lemichu. Za UNICEF bu Češo dzieci docpieć a přidatna kampania kraja, kotraž mieše so runie 2024 zasa wotmieć wupadny. Po úspěšných protestach chceše přechodné kněžostvo nový šipenský program nastajíč, tunraz bez pomoci UNICEF, tola v obstaraně šipiva sodlíješe. Kvota šipených toho dla léče 2025 masívně spadne a dávno šíce tyšiště dospůny škýt přečivo vosypicam němejachu. Spočat ktutého leta volené nové knežostvo od apríla zaso z UNICEF hromadže dživa. Zdobom tam runie Svietová strovotnická organizácia VAO s núzovými štepeniami všetčivo vosypicam úpoma. Fachoce a fachoče dre neliča s tým, zaso aktuálna epidemia netko spešne skonči. Tola krajce spešne zaso vysoké štepenské kvóty docpieč, zo nebychu přichodže z celá tajke epidemie vúderili.
0: Vieda, vedomosť a vunamakanki.

0: Lube dzieci, dobaranie!
1: Dzieńca je 8 meja. Stawi z niskich kniach je to wosebity dzień, kiż mienujemy też dzień wusłobodzienia. Dzieńca przed 1,8 letami je so druga światowa wojna skończyła. Nałodnicy niemskiego wojska su podpisali, zo wiace dalej przeciwo tamnym krajom nie wojuja. Za wiele ludzi, znano też za waszego pradzieda albo prawoku, skończy się z tym czas stracha. Szako byśu tak mianowani nacjonalsocjalistrza ze swoim nałodu Adolfem Hitlerom swoją moc zubili.
0: Cieho dla so dzieńca jeszcze na to dopominamy, że się hiżo dleje, choć 80 lat nimo.
1: Wopominanie na kunc wojny je w osobie toho dla ważne, co bychmy ze stawizną wuknęli, a si stajnie za so uwiadomili, co dobimy zwady a konflikty spytać mieliwe rozrysać.
0: Tyś dzieńca mamy wojny, nic tu pola nas, ale drudzie nas wiecie. Cieho dla człowieka jest cała wojny wiedu.
1: Drudy nie może so szefojo kraju dojednać, a spytaja potom swoje zajmy z bruniemi a wojowaniem przesadzić. Chcedza na przykład woli, albo druhe drohotne surowizny, kiż tam drugim kraju maja. Przy tym, że przeco wo viace penies, a wo viace mocy.
0: Dola tyś we wojne dała regule a przedpisy. Bönyś to nitko kytro spodziny, klinci.
1: Cyle prawie. Tajke nieszto riaduje so przez ludowe prawo. Zapad wojny je to napisane w genfskich konwencjach. Na przykład zakazaja tute wojskam, zo dzieci, szule albo koronie nadpadnu. Nażel so tute zakonie husto niewobkiczbuja. Wuslitk, wosebie czynaj słabszy czapia. Dzieci nie może doszle kodzić, koronie nie może spuszczomnie pacjentu zastarać, swójby dobia swoje doma wopuścić, a drudzie domiznu pytać.
0: Znano znajcie tyś wy dzieci, modostnych albo swójby, i suzy Irana, Afganistana albo Ukrainy, czekać dobieli.
1: Abo słyszycie niemale szydnie niekajke rozbne powieście, a drudy, gdyż się wieczo wusnyć nie możecie, macie strach, zo wójna tyś k nam przyjdzie.
0: My chcemy z wami o temie wojny na świecie poruczyć. Jeli macie wy znane ukraińsku przyjaciółku albo przyjaciela w radoni, albo ście so w szuli, albo w przyjacielskim kruhu z temu zabrali, a chcecie wasze myśliczki k tomu dzielić, potom so rady pola dundaka przyzylcie.
1: To dzie cyle lochko. Poladajcie app MDR Serbia albo na nasze internetne strony. Tam dziecie na podcast dundak, a cak, wodczyni so kontaktny formular, gdzież możecie nam wasze myśli k temie wojna napisać. Što was ima, što si przyjecie, albo szczerzno nikomu raz wojny dla pomali. Pisajcie nam.
0: Potom so pola was przyzywimy, z wami pobachtamy, so by z toho nastoja wusywane za serbskie dzieci. Zromanie so tajke ciężkie temy, kaś wojna mianuce wo wiele lepsze wobjednawaja.
1: My nie ciężku, ale za to kietro swódku temu mamy jutce za was. Dundak by mianuce pola sydom, wopak, pola nydom jednacze kuzlatku na łopycze.
0: A wam jutce rano napodzielcie ich o tym poeda.
2: Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu,

0: To je čas meje, metanjo, no vo pančica sme dženca no nižo rečeli, tež v Koslovie konc teženja meju metaja juce. Vod popodnia peči zmia tam dječi rys prijotovane a večo prizamkne zapisane program z remi a nedželu. Preprošuja potom o džesačich na rajnče pivo a s tradicionelnym koparským turnírom samosobie. Poskyčuje tež kofej popodňu 2 maj a k tomu zaklinči dujarska hučba a v rečel kulturného programa potom tiež meju metaja a tiež z Koslova nadžijame so na mieno mieského krála. S tým dobré ranie je na posedmich.
1: Serbský rozvoz Poviesče v studiu Katka Pöbelec.
2: Dobré ranie. Na zwiazkowym finalu Modzina trenuje za Olympiu Berlinie je volejbolowe mustwo w Okleczenskiej Wyższej Szule, što na tym miestno obsadziło. Po trzech porażkach w Mierzegole raje się serbski team czera w doskonczne zamysnienie. Tam przesadziło się przeciwo mustwu z Borensko-Pfalcy w rie w ocinate miestno z Okleczenia po to mustwu z Zaksko-Anhalskie snadnie z 1-2 po sadzbach podleżeli. W Okleczynie pod nałodom wuczeriu Stefana Wenki a Krzeszczana Bemaka su Zaksku we volejbolu starobnie klasy U18 z jaskowym finalu zastupowali. Gminska rada w Bošicach je včera obsamknęła, że nie będzie leżoność niedoższej wietruskiej szamotu nie hižo kupić. Z tym je ona swój rozsud ze spoczatka aprila zasoszczazała. Przyczyna je, że je można inwestor odskoczył. Po jeho predstavách mieše sa miestrujem tiež nedoša železniska čára mies svetrovom a stružu znova natvarič. To pak by po svojach viesnanosti zdania ručeria niečo 5,3 miliónov eur pvačivo. S tým je prichod ležonosť, čo samo šamotunie zase nejasne. Žaných druhých kutných zájemcov praje viesnanosta tu kvílu nie. V gmenie Dževin maja so přichodže vúdavky viac a 40 eur od Zorielského okresa dovolič. To zdeli komunica Dana Pilova na čerovšim posiedženiu gmenskej rady. Tež spočat kmierca v obsamknené etá za 2026 nebu od Zorielského okresa přizvolené. Zdobo ma sa hospodársky štruktúrny koncept hač do leta 2029 předživač. V tutých letách plánuje 24,000 eur zalutovač. Dalšie možnosti viesnanosta Sebastian Bertku nevidí. Zamierowy zwiazk Wóżiska Jezorina Zakska chce dalszą pasażerską wódź w nowym zwiazku jezoru na mierzyk Braniborski zasadzić. Ona ma podobnie wulka być, kajsiżo znata Santa Barbara, kotra siżo na zwokomorowskim jezoru jeździ, ale trochu nisza, żeby so przez tunle w Koszynskim kanalu a do smiera na Rheinski jezor dostała. No a wódź zmieje miestno za niedzie 100 do 120 hostci. Hornistwowy zanierą LMBV je ważny projekt za zastaranie z wodu we Wóżicy niemale zakończył. Dele dny je zawod Mostaj nad Małej Szprewiu polanuje sy w gmienie Szprewiny Do, k zjawnemu wużywaniu przepodał. Z tym je wutwa ryki po dłuższy dobrych 5 kilometrów niemale dokończyny, zdzieli czera LMBV. Małej Szprewiu suminene 8 lit rozszerili, zamuli wiatce wody wotwodzić. Rika dodała wodu do zbierniku pola Vaza, kotryż miestrujem zastaranie z wodu w Botach a Berlinie sobu zaručia. Całkowne koszty za wódwa ryki wuczynia niedrze 5,5 milionu euro. To bych u pojeszcze, kotryż namakacze też na naszej internetowej stronie albo na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Nas oczekuje kitro pomroczeny dzień, ma pak sucho wostać oto przy 12 do 15 stopniach. W sobotu a niedzielu, po takim końcu dzienia zmijemy słońce z mroczelemi we wotmienie. Pokapacz masa jenoż rzadko, żywe sliebro potem zastupa. W sobotu na 19 a niedzielu na 23 stopniu.
0: Niedzielu nie macie wyfirmowanie w Krościce, ale prynisatu
2: uprzejmie. Prynisatu uprzejmie.
0: A, tak zrobię. Gdyż suche być, dobru jest budoczęsniejszego rania, niczo so nie stała.
1: Serbski rozwóz.
0: A już jak wiecie, jeżeli wam nieco na utrobie leży, prrrng, zazwonić, albo tik, tik, tik, tik, tik, napisać, a potem smy zjazani 4 minuty po na pół siedmiu.

0: Vočím, so dženca rano rieči. A to čítame v novinách.
1: Bywszy bobhospoda słowiańskiego rodzieścia w Raduszu, Dawid Kmelik, chce po informacjach Lausitzer Rundschau nowy internetny portal Kejczbu bez diakrytyckich znaczków też pisane Słowiański Svet Lużyca założyć, a z tym rozestaje się wieczorowszym wudaczu serbskich nowinów też.
2: Haja, redakcja serbskich nowinów, to spyta się też Kmelika samego docpić, to pak telefonistce nie by można, niedyszy poradziła słowiańskiego rodziszcza Heiko Kozel serbskim nowinom zdzieli, co z Kmelikom już zromadnie nie dziewa, a z nowym projektom też niczo czynić nie ma. Kmelik biedrze rodziszcze wodnajał dosta pak sobozy do finansjalnych wyszparaniu. Dokież najęcki penis mzdy, a też z liczbowanki wospiec czasem zapłaciu nie, ja sam jest to wietoszu je miesto vietošu zrečenie z ním upovedživo. V februáru potom sledovaš insolvencné jednanie. A najebač to, že ho plánuje Kmelik netko nul předovzačecký projekt, abo lipe prajne pospyt pod menom Slovianský svet Lužica, abo Lužica, má internetná platforma nastač, kotraž živý slovianský svet vosrič Vúžice pokazuje. Sledovo tutoho projekta je znova we Wetoszowie. Niejasne pak dalej przychod słowiańskiego rodziszcza w Raduszu, kotro się tu chwilu zaurene. Naslednika za Kmelika mienicy jeszcze namakali nisu.

0: Pogna.
1: Cyriojenske skupiny za młodostnych wolnie w Łużyce Maszki su prawidłownie na jewiszczu. Su to serbska riojenska skupina smierdzaca serbski folklorny ensemble Wudwo a Łużyska Rapsodia. Bądźcie lubi świta riojwariu a riojwakowe w usywaniu radia Zatkula. Wo swoich dożywieniach su powiedali, a što tam hiszcze szitko woraja a wieza też wo swoich riach.
2: Ja si musu pola nas pola Wudwo, so republikum szacja Ja weszli, że mamy za Rio Biji, kiedyśem mdojacie sparywali, a też musimy za festiwal oni nuciście no Rio nas uczwali, a to jest o tej publikumie ja rapsuzowo.
3: Tun serbski publikum sa weszli raz niż to nur ho widzieć, a moja jako rapsudia sowiezowo to staramo, za tam nieke na wulka liczba nur serbskich Rio na jewiś szusty, ale ja dobu przyznać, za tyś terie, kotre smomu pola wudwore, ca swe smerdacie zno cyle usto widzieli, maja swój cyle swojski szarm, to reka modernizacja haj, ale przy tym nic na to pozabyć, to są poprom nasze koryny.
4: W Smerdzacy jo nasza dewiza tukwilu, tradycja, już to ważna, mu putny mu nasz dorost, co czas czekaja na dyda, możemy nikt mu smerdzczansku rejować, kaj szwu, a jest takie, musimy, oh, ja so sama mus, ja go żan duszcie, ja znimam na to. Ja to tłala radę pon rejowem, gdyż tak daleko jo, ale te mają cyli inne, że zapali toż za to, że oni muszą pon skuczne te reje, bo tych wulkich rejować tak rec. Tłala, temu si tłala wizo zdziarzymy, ale nam to wizo tej starszej garze, tej weselo czyni, gdyż mój nieszto nuszą, mora no. Suspotamy.
1: To bych o jeno już małe wórieski pończyniszego wusywania. Cywu rozmowu możecie się jeszcze raz naposkać, a to na naszej internetowej stronie, albo we naszej app MDA Serbia. Tam je podcast pończyniszego wusywania zatkulec przygotowany. A przychodny Wustup serbskich młodych riovariu a riovarku widzicie niedzielu popołudniu w Pančicach Kukowie na Mieje Mietaniu. Tam pokaza Łużyska Rapsodia, što za może. No ja już smim hiszcze swójski kau dodać, że jedne z kim sem hiżo romadze działała, hać ze swódworczanami albo ze smerdzczanami. Taki klasiker je przeco podla. A samo moderatorka może w myslach sobu riovać a znaje kroczele. Stano nic tak rynę, kaj što riovariu Ja, ale gdyż by sobie u nich to wupanć, zaskoczyć by była. Cimy cię nie dowiedzieli, knawo sam dobre ranie przyje sawski rozwoz do rynku.

Wir nali tu dich przeco czas koncertu, wo sebie dich we nieswaczidle tam maja prawidłownie tak mienowane rodowe koncerty. Ale tu si prini możecie hižo zajucisim tam dożywić, niedzielu popudniu słyszycie tam komonu hudźbu, kiż jasa od brazilskie, jahać do bohaskie, je po takim široka paleta pisany program, stu przeproszuje, przeczelio domi zna kultury wiesela so niedzielu popudniu cioch na hosci po takim na was w rodowym parku w Niesvačidle. A mimo toho se da tam też dobry lud.

0: Lubo dzieci, dobranie!
1: Dżęca je wosma meja. Stawi z niskich kniach je to wosebity dżin, kiś mienujemy też dżin wusłobodzienia. Dżęca przed 1,8 letami je so druga svetowa wojna skończyła. Nałodnicy niemskiego wojska su podpisali, zo wiace dale przeciwo tamnym krajam nie wojuja. Za wiele ludzi, znano też za waszego pradzieda albo prawoku, skończy się z tym czas stracha. Szako byś tak mianowani nacjonalsocjalistrza ze swoim nałodu Adolfem Hitlerom swoją moc zubili.
0: Cio dla so dżęca jeszcze na to dopominamy, że się hiżo dleje, hać w 80 lat nimo.
1: Wopominanie na kunc wojny je o sobie toho dla ważne, co bychmy ze stawi znów wuknęli, a si stajnie za so uwiadomili, co dobimy zwady a konflikty spytać mieliwe rozrysać.
0: Tyś dżęca mamy wojny, nic tu pola nas, ale drudzie na swycie. Cio dla człowieka z cua wojny wiedu.
1: Trudy nie może so szefojo kraju dojednać, a spytaja potom swoje zajmy z broniami a wojowaniem przesadzić. Chcedza na przykład woli, albo druhe drohotne surowizny, kiż tam drugim kraju maja. Przy tym, że przeco wo wiace pieniez, a wo wiace mocy.
0: Dola też we wojne dała regule a przedpisy. Bynyś to nitko kytro spodziny, klinci.
1: Cyle prawie. Tajke nieszto riaduje so przez ludowe prawo. Zapad wojny je to napisane w genfskich konwencjach. Na przykład zakazaja tute wojskam, zo dzieci, szule albo korunie nadpadnu. Nażel so tute zakonie husto niewobkiczbuja. Wuslitk, wo sebe ci najsłabszy czapia. Dzieci nie może doszle kodzić, korunie nie może spuszczomnie pacjentu zastarać, swójby dobia swoje doma opuścić, a drudzie domiznu pytać.
0: Znano znajdzie też wy dzieci, młodostnych albo swójby, i su z Irana, Afganistana albo Ukrainy, ciekać dobieli.
1: Abo słyszycie niemale szydnie niekajke rozbne powieście, a drudy, gdyż se wieczo wusnyć nie możecie, macie strach, zo wójna też k nam przyjdzie.
0: My chcemy z wami o temie wojny na świecie poruczyć. Jeli macie wysna na ukraińsku przyjaciółku albo przyjaciela w radoni, albo ście so w szuli, albo w przyjacielskim kruhu z temu zabrali, a chcecie wasze myśliczki k tomu dzielić, potom so rady pola dundaka przyzylcie.
1: To dzie cyle lochko. Poladajcie app MDR Serbia albo na nasze internetne strony. Tam dziecie na podcast dundak, a cak, woczyni so kontaktny formular, czyż możecie nam wasze myśli k temie wojna napisać. Što was hima, što si przyjecie, albo szczerzno nikomu raz wojny dla pomali.

0: Ważne słowa.
1: Nadzieńca Marieta Kretschmarec ze Zdubrinka.
2: Nie dobisz Bohu niczo dopokazać, ale nie możesz je też przypodla sobą bieżeć dać. Wiera nie je wubydżowanie, ani kunstudzieński hobby. Niekocji su żywi, jakoby Bóg opcjonalny był. Czas zaoszo maja, jenoś nic za nieo. Modlitwa, do so chodzi. Boża msza, gdyż niczo druhe ważniejsze nieo. Wiera stanie so znakomnienu ticu. Gdyż je wiera jenoś jeszcze winowatość, je ona prozna. Potom činiš věci ze zvučenosti, ale tvoja vútroba nie je hižo podľa. Přetož, když Boha nezačúvaš, neríka to, zo je vun prieč. Snano je, či samo blíši, hať si myslíš. Tuta duchovná suchota nie je žane zaprajenie. Vona je zravenie. Když začúča pobrachuja, púvuje so ľubosť. Drúdy ríka tiež ľubosť, prostče svienovo stač. Čicho, bez začúča. Wiera je poča, žaden wukonuje sport. Snano je dżęca runie wokom mig, Boha nic jenoś sobu bieżeć dać, ale jemu zaso widomie rum dać. A snano rika to cyle konkretnie, prostcze wokom mig mianu być, a jemu to dowierić, štoś nas poczeżuje. Bożo, sym tu, tyś, gdyżcze snano runie tak jara nie začuwam. Tyś, gdy so moja wiera mała začuwa. Pomhaj mi, či nowy rum dać, a wostań ty przymni, tyś potom, tyś na tebi dwieluju.
1: Dobre Marieta Kretschmarec z Dubrinka, wynadoku a samowitosti kunuskie je wosadę.

Künste genia stoi przedżoriami, burzata zase wesybne, niż luga stoi szykne, mamy weseryżiszczu. Zawieszczę, co się już nieco przedgezeli, na dniu maszario. Gaż, nie masz jeszcze idei, pen bydieli westaś przy radiu, smyga zase kulturne pokazki, za künste genia za was zestajili, zy wie, aż buduje kesarskie pedla. Wocom, mimo tego, to grono burzata słyszysza net, witam was uczomnie na magazyn. Kokoń co jutrzenia przy mikrofonie Jozawa z Ania Kochoć-Schwarzowa.

0: Což digitalizáciu nastupa, jo mesto Grodk prišlo do predka, ved nenta živa s tak pomenionem KI asistentom, a taky mogu bergarie užovaš, se s ním četovaš, to groni komunicirovaš s kumšnejú inteligencu. Jej písaš, gaš kliknu na internetový bok miesta, gaš napríklad trebajú nikakú bergarskú informáciu. Nenta láže Grodk teke ve sarskem sedlenskom Rumie, kak wielega wie toż ta grotkojska KI w Serbach. Moja kolegoka Diana Szecowa, ja tu KI raz testowała. Diana, kaki zasiść masz?
1: Ten digitalny asystent, ja nie pewnie raz już jadna pomoc. Tak, ako to znajomym jastem wird drugich rzecznych modelu, każ ChatGPT, a jo, wenn już szake wie w Serbach. Až láže Grodk ve serskym sedlinskym rúmie, až dajo Grodku sersku kultúru a návogi. Ven teke vie, gaš cu ja serski povedaš, pen dem se obrošíš na serski kontaktové byrô v Grodku. Abo gaš cu ja, až mojo gole de serski uknúš, pen vie, až šuli ve zelesne to pobytujú. Lietste informácie pak pšaue, abo aktuálne sú, to závisče neviem.
0: Jo, dauerte genitzo zu schwinden, nie wir?
1: Jo, malz nie mago josch aschma granice. Napschikwat neomogau rozkwadu wasch, zojo nimski pszewoschk wird miestscheinskego titela Parlitska Wuzice. A neoteke znau rozdzielm jase dolno a gornoserbske urezu. A wördu jo teke malz nie wielgin powierchne, pön pschidu take poschückne ugrona kasch, miesto grodk spichu jotos herske. Wenže mežo jano z tych informáciu podzeraš ako v slizenie miesto jomu dajo. Ale snaž to teke čochu pokažo situáciu togo serskego v Grodku. Což dokradne nieco viežeš k tomu serskému v regióne, pen neskere miestčanské zastojenstvo nio nelepše, abo nebedeo byš jadnučky na granjanský partner.
0: Groni moja kolegoka Diana Šecová vonujem KI asistenče miesta Grodk. Mežik Diana.
1: Rád se stalo.

0: Hey, podroze dalok, K-Tex name smużny, krzacasz krzył, ty dobry wolumej.
1: Zeklep, a słońce na mnie, yo, zasiasku, gospodarz, strasznijmy, nie jest to jest serwostwo, a

Na, na, let nu, komor nu, muziku jo vam kaza nežinca vjaco, dobarko, vetamni evangelske cerkvi ustupiote absolvence Dolnosarskega gymnaziuma, berkojske soče este a almut budeši noc, a to gromaže z mamu a vesadneju kantorku Lydiju Budešinoveju. Este jo studirovana čelistka a muziku acceptarka, soču almut znaju berkojske teka ako vesensku gojcu, ale cała familia jo kradu muzykaliska agrajo na WC instrumentach, słyszysz o klasicku muziku na violoncello, klavierie, precne flesche, orgelach, a wespiuje kompozicje wet Bramsa, Dvořáka a wiele drugich. Žinca Viacor napowese mich zastupio liche. Jo a WC kulturnych pokazku zmio za was, net Maria Ilikowska-Winklerowa.

0: tardes.
1: Coraz sme južo přeprosili, nien to išti raz dopomnieju. Na riecnu kafejúňu jo vám kazané do Dešna. Tam ne riecne gniezdo na zaživic dverie vetveri jo svoje žúria a caka na vás s dobrým kafejom, tejom, tykaňcom a mazeňcom. Serski spívaš, kše s vami Zoriaki a Zoriacki a pšiš do rozgrona, a to žiň sa vedpoutňa vedzeger na poustyrých. Dobru jezu varíš a přitom sa skuriec peliepšovaš, mežošo viče při vesebnem kurzu Dolnosaskej ricnije šule. Docentka Šarlota Kuščic caka s šiknými přicinkami. Kak jim groníš na serske a ketare vokable trebašo za přigotovanie dobreje jeze, to šo z geniošove kurzu. Za njen mežošo se išti malsne přizjavíš ve šuli. Kurs bujo viče sobetu vedzeger 9 až do 4. Małe a wielkie pekłady mężą się nadejść wicie w Strażowie. Tam bujo krzamarski mark. We dzwenice pesperomie najsy do smiera brazyny mężą się peglidać na te wejsańskie dwery, co szo interesantnego hułaju. Szuzi, żoż wise balony, jo wetwerione wicie we dzeger ziasysich aż do cich wetpudnia. Išti až do 7. junia stojí nuła wesebna ustajenca w domowniskie muzeju w Dešne. Umiełcówka Birgit Ginkelowa z Parska melujo bildy, ako se na priedne peglednienie nie rozkładuju. Tak, ako stare dopomniesia se pemałem wetferiu obgrydarieju. Ginkelowa przyobrosijo se miazy drugim zielonemu miestoju Berlin w casu NDR. Oglidaś mężoś o sebie obraze psiecej we wetferińskich casach muzea. Niedzielujo przedsledna szansa oglidać sobie dolnosaskie ziwadło. Floppy Dolls przyjdu do Radusza, do tamneje kulturneje brożnie. Was wetcakujo muzyka z dobrych, starych, a nowszych casu, a lusztna sarsko-rycna gromada. Niemsko-serskie ludowe ziwadło Budyszyn przeprosijo. Zahopiju zeger styrich wetpudnia, a kertki dajo tykę przyjacornej kasy. Sledny termin buziopen 18 maja do południa w Hesiebuzu.
2: Jo agrajo przyszom wiedro sobu.
0: Wiedro.
2: Žinza vestenio pomrocone při maximálne 12 gradách, niedej se veci padaš, víče mržeme se na svinca jaselíš a bužo šople až do 17 gradov a nežilo bužo nejrednejše žen s maximálne 21 gradami a svinco dej svišiš na mamim nem dniu. Tak se to zvuša.

Künste genia stoi przed żoriami, burza ta zasej wesybnym, niż luga stoi szykne mamy wesryżiszczu. Zawieszczy z czasu już nieco przed gzeli na dniu maszerio. Gaż, nie masz jeszcze idei, pen bydjeli wystać przy radiu, smyga zasej kulturne pokazki, za künste genia za was zestajili, ze wie, aż budu czy kesarskie pedla. Wocom mimo tego, to grono burza to słyszysz o net, witam was uczomnie na magazyn. Ku końcu tygodnia przy mikrofonie Jozawa z Ania Kochoć-Schwarzowa.

0: Finale miastem wesmego cytańskiego ubieżowania za dzisi bużo zinca weserskie muzeum jeszcze zegar dwieju se zachopio. Cytańskie ubieżowanie ugotujo Riecne Centrum Witej hovareszo buzu, a przymnio jo nento sobużywaszer Max Bagajns, któryż jo finale teke przygotował. Dobro żyn, Max.
1: Jo, dobro żyn.
0: Ja finale toga weznamienio, aż sużisi do tego już w szulach cytali albo przecytali, jak to wytbierze?
1: Są to dzisi tych styrych horto w Żyluje, Berkowach, w Briazenie, respektivnie Strjażowie, a w Wietoszoje. A oni mają przed sej namiestnie przed ubieżowania, a to są wszakie teksty, also relativně małe texte, maximálně 5 minuto jo dovelone. Na větše part Žišec Čojenka máme texte ve G. Francis Ketlicojec abo ve Gerata Nagore teke texte togo Rufus Rieda ve Dorothee Rabojc.
0: Jo, co je cíl takého cytenského ubižovania? Dla co je to vážné? Dla co to kutujošo?
1: Ja, ako Riecne Centrum Witaj, jo se wie, nasz nadok, wesebnie žiši, za to ubužiš, ze serskiju riecu zabieraš, a teke wiesele miesz, abo dojšpiš w cytaniu, w pisaniu, to cytenské ubieżowanie, ako niento we wesemem udašu, jo se wie, perfektna gżba za to. Jo to nieco riednego, aż mego w serskie muzeju ho w mieście mało event dożywisz, a mamy pen placki, kafe, tej, also to spiechowańskie towarzystwo serskiego muzea nas bejnie spiechuje każde lieto, a teke lieto sa.
0: Wiele zisiga sobuga to jo lieto sa. Jo to tak, aż wyni se jasele na to, aż masz o dost, jak sobuga to ju?
1: Ja, also pepšom sme leto sa samo z živiešišimi licili, ale niento, jo sa ta licba reducirovala, máme 7, ale veto ešte či gosti z Vietošova. A jo, viele ľuží petakem. Jedna piešna, čo ľuží na tom dňu. Žiši 7 a dalšne sobožieva šerie a teke studenty z Lipska, to groni jo, viecej ak piešna, čo ľuží na tom dňu. Ako sobu pomagajú, ako to všetko realizírujú.
0: A smiel pente staré, že teke přiš, alebo jo, kto sú te prísvochare?
1: Se vie, te hortnarky přijdu sobu, se vie, až je teke vetvrione za starejších a druhých gostí.
0: Vygotujú, že to nento predný raz, a kak ste to doživili?
1: Jo, no, ako s tými všetkými vecami, ako smejom leto sa prigotováš, som ja s tým v 5. mesecu toho nového povolania ako projektové sobožievašier. Najväčšie viesele za mňa jo, až mogu také svojské ideje a predstavenia pičku realizírovaš, až mám relatívnu kreatívnu lichotu.
0: Po takim budżeta redne wetpodnio, żinca, za te żiši zegar dwieł se zachopio w Sarskim muzeum. Jo, a te doby szary, te najlepsze, co wy nie będą dostanu?
1: Szykne dostanu na kuszty pad tutoku z słodkościami a tego opismo. Tej doby szaria, a za to groni z starstwowej klasy drugiego a trzeciego letnika, a z 4. do 6. letnika. Dostanu wesobne opismo, a mamy lieto sa samo, wesobne sześć wet zigiko, ako możemy zisham darisz, tak aż maju raz nieco nowego.
0: Zigiko, za tych, ak ju nie znaju, umyl co kato jo?
1: Tak jo. A wiegin obdariona, a mylujo tak w anime stylu, cesto z serskimi pesikami.
0: Po takim życzymy wiele wiasela, dżinsa, wiele uspecha, a my pęcnaśmy, że my znaty cynisz, kto jo dobą to. Wesme cytańskie ubieżowanie Riecnego Centrum Witaj. Jo, to jo był Max Bagajns, uczomny rzek.
1: Uczomny rzek, a na strowy zasej słyszenia.

0: podroze dalo, ketek znamy z mużnych szacasz, czuł, ty dobry volumej.
1: Ceklep, a solco znam, yo, za siasku gospodnostrza, śnimy, nie jest to serwostwo, a.

Na, na, let, nu, komor, nu, muziku, ja, vam kaza, ne, žinca, viaco, dobrko, vetamni, evangelske, cerkvi, ustupiote, absolvence, dojnosarskega gimnazioma, berkojske, soče, este, a almut, budiši, noc, a to groma, že z mamu, a vesadnejo, kantorku, lydiju, budiši, noveju. Este, jo studirovana, čelistka, a muziku, a ceptarka, soču, almut, znaju, berkojske, teka, ako vesensku, gej, Zuko, ale cała familia jo krado muzikaliska agrajo na WC instrumentach, słyszysz o klasicku muziku na violoncello, klavierie, precne flesche, orgelach, a wespiuje kompozicje wet Brahmsa, Dvořáka, a wiele drugich. Žinca, viacor, napowese mich, zastupio liche. Jo a WC kulturnych pokazku zmio za was, net Maria Ilikowska-Winklerowa.

0: tardes.
1: Coraz mi już przeprosili, nie to iść raz dopomnieju. Na riecnu kafejuniu ja wam kazane to deszna. Tamne riecne gniezdo na zaziewic dwerie wetwery o swoje ziura, a caka na was z dobrym kafejom, tyjom, tykańcom, a mazańcom. Serski spiwaś, ksie z wami Zoriaki Azoriacki, a psiś do rozgrona, a to zień za wetpołudnia wędzeger na półstylich. Dobru Jezu wariś, a psitom sa skuriec pelepszołaś, meżosio, wicie psi wesebnem kurzu dolnosaskiej rycnej szule. Docentka Charlotte Kuszcyc caka ze szyknymi psicynkami. Kak im gronisz na serskie, a ketarewo kable trybasio, za psigytuanie dobreje jeze, to szo z geniosiowe kursu. Zanien meżosio se iści malsnie psi zjawiś we szuli. Kurs bujowicie sobetu wedzeger ziewiś ich aż do styrich. Małe a wielkie pekłady mężo się nadejść wicie w Strażowie. Tam buzio krzamarski mark. We dzwenice pesperomie najsy do smiera bryazyny mężo się peglidać na te wejsańskie dwery, co szo interesantnego hułaju. Szuzi, żoż wise balony, jo wetwerione wicie we dzeger ziasyś ich aż do cich wetpudnia. Iści aż do 7 junia stoi nuła wesebna ustajeńca w domowniskie muzeju w Desznie. Umiełcówka Birgit Ginkelowa-Sparska melują bildy, ako se na priedne peglidnienie nie rozkładują. Tak, ako stare dopomniesia se pemałem wetweriu obglidarieju. Ginkelowa przyobrosiła se miazy drugim zielonemu miestoju Berlin w casu NDR. Oglidać mężo się sobie obrazę psiecej we wetwerińskich casach muzea. Niedzielujo pietsledna szansa oglidać sobie dolnosaskie ziwadło. Floppy Dolls psidu do Radusza, do tamneje kulturneje brożnie. Was wetcakujo muzika z dobrych, starych, a nowszych casu, a lusztna sarsko-rycna gromada. Nimsko serskie ludłe ziwadło budyszyn przeprosijo. Zachopiju zeger styrich wetpudnia, a kertki dajo tykę przyjacornej kasy. Sledny termin buziopen 18 maja do południa w Hesiebuzu.
2: Jo agrajo przyszom wiedro osobu.
0: Wiedro.
2: Žinza ve stane o pomrocone pri maximálne 12 gradách, niedej se veci padaš, víče mržeme se na svinca jaselíš a bužo šople až do 17 gradu a nežilu bužo nejrednejše žen s maximálne 11 gradami a svinca dej svišiš na mamim nem dniu. Tak se to služa.